La terza via, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la